0: započnjemy tež mój dźensa zaso wotnowa z Matejom Dźisłokom z mojej studiu. Dobre ranje, Matejo.
1: Dobre ranko, a to paladamy na dźensniše wusowanje,
0: abo? Cele troje.
1: Kaj se to čini, haj ve našim ričnym kučiku vienuje se dr. Anja Bončova svojimnym mienam žonu. Šako wopkeč bujeme v zajšich letach zmienu, štož temu nastupa. Bądź my wam za so nasze nowości we obrazach wozywili, to padamy so do koniec na beach touru do niżoziemskiego Lojwardyna, gdzieś piezetkanie fuen, a we kamencu są minione tydzień na cicyletne obstacze doma Sjatej Moniki zladowali, też tam mamy niekotre obrazki. A Beno Šołta w unie dżęca rano wyciszczani za wodu we wódworiu, a so potom wodź sedmich prawidłownie wotam przyzywi, a nam raz powiedasz, to tam takie szedny dzień zadziwo maja.
0: To a jeszcze wiele wiac naszym dżęsniejszym wusowaniu. Nie tylko w otrania pieczych wusowamy, a to wiezo hacz do dziewięćych. Za was live z Budyżina.

A my startujemy wězo do nowego rania nic jenoż tematisce, ale też hućmie mamy dżęca dosć szeroki poskitk za was sprzyjotowany. Tak na przykład zladujemy nitko na tytuł Homewrecker od DJ Somber.

Zdybkom, wiedel nasz jest dźe, a stym chcemy wiedzieć tež poladnyć na aktualne dźensniše wedro. Dźensa rano sme predi już z Matijom o tym rěčałoj. Je jako smo i tu do budyskoho studia, ci štoč na 4 jewoj. Cyle tak upadało, kaj brek zoso. Čim nam ročel tvori nad budyšinom, nad horni w Łužicu, tež kuo wokuo zec, by to hižo widzeć, a na kromje tu teje naraz svetłomodre niebie a runje tajke jenitko tež po cywie horni w Łužicy mamy svetłomodre niebio z nikotrymi mročelemi. Byłe dnia pak może tež zaso trochu jac mročelu na nas čakać dżęca, wostanie sucho, tak na meteorologoje wiesča. Žive zlije prostu pa byłe dnia na 21 do 23 stopniu, tojka dżęstniši putnicy do Rožanta, či vostanu sucho, ale suchy, ale na kóždy pad budu dre kapu trebač. Tyž jutro zmijemy z blakami toše mročile, votladaja od toho pak ma być přečelnje a tyž to sucho. Žive slibro, trochu stupajúce na 23 do 24 stopňu a piatk, kajž tyž konc tydženja, ma być zaso přečelnišo. Litne svunco nas vočakuje a temperatury stupaja potom tyž zaso na 27 do 29 stopňu.

0: Jena po šesćich.
1: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranje. Rěčnice staršiskich radow na serbskim gymnaziju we Budyšinje su sa čera ze zastuperemi krajneho zarjada za šulu a kubłanje na rozmu zetkali. Kaž je zdźěli rěčnik staršiskich radow Tomáš Wenzel, chce so nawoda kubłanišća wo wutworjenje městna za šulsku asistencu pracować, zo bychu so wučerjo bóle podpěrali. Njedostatk serbsce rěčacych wučerjo pak njehodźi so wurunać, dokež wobsti w tym nastupanju generelny njedostatk, a serbsce wučerjo na przykład ze takich przyczyn na drugich szulach działaja, na czojś lazup żanuliu nie ma. Posadk rozmowy bier, że na serbskim gymnazjum pobrachowacych maczonorycznych serbskich wuczorów dla wod nuo szulsko lita wiac po koncepcie 2+, nie wuczuje. Na leżowności Bohowansko-Szulska Centruma we Wojerecach twarja nowy ladanski labor, gdyż dziewa też z kumśnej inteligencją. To jest dzieli budyski krajnarany zarad na napraszwanie. Za 3,5 milionów euro nastawa moderny dom za wukubanie ladarju. Wszystkie modelowe bydlenia są ze senzorami wurotuja, co mogli struotu pacjentu kontrolować, a automatyczne medikamenty dodawać. Mimo to zmienia tam nowe jezdne stoły z kumśnej inteligencją, gdyż maja ladanskiemu personali dzieło wolożyć. Konc przychodnych latach chcedza moderny ladanski labor wotowrić, gdyż kraj Sakska a budyski okres finansuje te. Pensije za zwierzęta we budyskim okresu są ze spoczatkom prozninu niemale dospołne wuczeżene. Jakub Wołczar ze nadrobnościami.
3: Boranecach są przez cały prozninski czas wukniowani. Niektórym dobiachu samo odprawić tak tamniejsza zwierzęczna pensja. Maja tam wosą miestną za psy, a dziesacz za koczki. Tyż pensja za zwierzęta panczycach kukowe je niemale dospołne wuczeżena. Tam staraja są wosy bebo ptaczki, każ kakaduwy, a dalsze papagaje, mimo to tyż wo koczki. Maja tyż sami cytydżene lieczną przestałku pensji. Moczynkiec skocza pensja w rachluje pola kuluwa ma swoje 12 miestną hadżo wsrycz augusta wukniowane, ale zdziela tyż, zo je lica mienie napraszuła nie udokież ludzo, bole na pieny zladaja.
2: Kwietany Czanski z piate jezo, jinak hacz przedwidziane w leczu jeszcze nie odpuszcza. Kajż krajny zarad za ryczne zawiery zdzieli, planuje to nitko najzajszą za nazymu. Dotal pobrachuje jeszcze trybna dowolność. Kwietany Czanski z piate jezo od lończo w obszernie zaniruje, szelakie dzieła pak sujenysz ze zniżonym stawom wody możne. Z ponowieniem chce zarad też kwalitu wody polepszyć, a silnemu rozmnożeniu mądrych algo zadziewać. Zanirowanie ma hacz do 2023 transz. We budyskim okresu je lico telko červanich milanu kajš išče ženje. Kajš spichwanske tomastwo ptačo škitnje stacije ve nesačidle zdjeli, su lica 78 nizdžacich poru tutich rubežnih tako zvistčili. Dževča dževdesač moža tam su čmonejo tomastwo v juniju rinku pričinili. Pritem su te štojšto plastovih odpadku znizdo odstronili. Vosebje zbytki ratarske abo vúdžarske šnore su strašne za ptaki. A to one bichu naše povestče, kiš namakače na naše internetu i strone rune, takéž v našej dámodní app MDR Sábia.
1: Vedro.
2: Žive slibro pokaza 14 stopňov v Budyšine a duje hoj taký cúny vecik, ča ja nekotre mročele na nebiu, dženca pak mi ho sucho vastač a buďže miniate, raz slunčne, raz kusk bude pomročené. A žive slibro te zalese v horní vúžice dženca na maximálne 23 stopňov.
0: Keč podale na A4 s Mirdreždenem je s ohonom a počnicu, tam leži te dale dve obruči nakvadného auta na jezdni je s ohonom a počnicu, to potekim je.
1: Serbski rozvoz.
0: Jeli za mačo za nas dalše vopkatne pokyvy, kiba so vám nešto tamne na útrobe leži, zvolňče rade na nás do Budyšina. Budyšin viezo 17400 je naše číslo, kiba so písače nám pojezč. Naši app MDR Serbia môžete s nami četovať.

Krótko do cibilki, na 6.5 hodzin, 2.40. Ja jsem po takim runie za was načasnik poladała, a nětko poladno za was do protyčki, do naše rozvosowie. Dženca večer je kino pod hovým nebjom, a to tu ve městče, a to na Sprewinie hase číslo 10. To je tam, gdzie špiel niedy budeska voclania, gdyž je to čez garbarskie dele a obrodiče před mostom a mönom napravo potom deleka blisko Kopernika to je. Večer 8 so kino započnie, zariadoval tohle je budeski kamienny dom a na stronach do toho namakače tež dospolny program lečného kina, do menuce nie je jeničky datum. Dženca sče přeprošený na volejbulový trénink k pospytaniu, žony Viktorie Vorklice cedža Menujce do nowej sezony startować, trening na probu tak rec, zapocznie so dżęca wieczo 6 w Wokleczanskiej Sportuni. Gminska Rada Panczycy Kuku zmieje swoje przychodne posiedzenie jutce, a to wieczo 7 we wiatce zamieruje rumności w Gaszecach. A w Kočebusu odmije so piatk zaso tak mianowany trachten Flohmarkt, po takim wiki za trebane narodne drasty, po podniu miesciach a pieczych Kočebuskim Serbskim muzeum może czesi narodne drasty, drastowe dzile, a też moderne interpretacje, tak rec second hand kupić, kiczpo nie zabudźcie si tu na krute fęki z kartu płacić, mianowicie można nie je.

0: Monika Klesec, to bije pola nas w serbskim rozwosu ze Słońcoswiecz, a Słońcoswiecz nam też tu runie Budyszynie, cinače stopnią, a modre niebio dżęca rano mamy. Z tym je sylomieńczyną do szestrzych, na wiadro nie dom jeszcze dokładniejsze poladniemy, nitko pakie najpierw raz Maria Klausenowa na rzecz.
1: Nabożne słowo.
0: Tutaj ma na noku a zamowitość czy farskie wikarie panczycy kuku.
2: Dziękuję so. Słuczko rady słyszymy. Je nam tak ważne, że samo dzieci w obstajnie napominamy, co dziękować. Dziękuję człowiek jest bożony. Dziak je nudzkone nastajenie. Je na drugą usmierene. Też, gdyż nie może drudy nikogo direktne naryczyć. W opytach w osadny wieczor o dziękuności. Kóżdy w obdzielnik smiecie się przykład mianować, za co so dziękuję. Starszy mąż dziękuje się so za swoje pomierne dierze radzine żywienie. Praje to skromnie, bych z jego słowu przełszonuta. Nazonych tuż to dalszych przykładów dziękuności. Dziwach so samo, za co szitko mużu so dziękować. Za swoje dzieci. Za praszenia, na kotryż nie może nidom odmówić. Za modrą barbu, za... Nawodnica wieczora przednoszyłaše, kak nuznie trybne je so dziakować. Dziak je w obora duše. Zaracza mocam, kiż cedza duši szkodzić przystup. Referentka namietowaše swój dziak siednie napisać. Tak mianowany dziennik dziakunos czy wiesz. Nie trzeba nidom dziennik być. Ale siednie z najmniejsza jeden przykład namakać, nie miło ciężko być. Ja so dzięca w osobie dziakuju, za mam nabożne słowo gotowe. A wy? Za co so wy dziakujecie?
0: Nabożne słowo k niej maja się dżęca Maria Klausenowa z Panczyc Kukowa.

0: Lubost, da się nam potekim nitko rano runie Frank Wesela, ale też woni, cedzia was, dżens rano jeszcze zweselić. Je to spiewoka Walburga Wałdzic z Prajmi.
1: Znaju hojczku, nic to smieje.
0: Woposmiuk stara so skupina Wusmusz.
1: Posmiuk na jehu chce je.
2: Mój świat co werci na paradisa du.
0: A to jest świata za nas też. Andrija Špitanková sobu. A tu mam netko nową produkcję ze serbskich rukozałas z przygotowaną. Soce, dwójnicy. Sara a Josefina Bretschner, der Retzmenütze, z Jendelskorecznie Produktion Play, aber tisch as, jako skupina Fun, wustu bitte.

0: Lube dźěći, ja wšako wiem, zo maće wulke prózdniny a zo maja waše moze wotpočink wot šule, wot toho, dobyć cywy dźeń naše móžne prašenja wotmówić, ale ja si myslu, na tute prašenje wotmówić budu wam wulke weselo činić, što abo koho da dźěći tule wopisuja.
1: Da kulwata.
2: Da jo čawene hat zelena.
3: Tam se bučki nucka. Niko tra se cele vatke. A niko ke su cele škrupało.
4: To su šake kjopsa.
3: V leču te najlepe svoja.
5: Ja, skodjarka.
0: Tobie po takim krótki wurysk z naszego aktualnego dundakowego hodanczka, a netko fix, postrzecze nam prawo wotmu, hać do jucyszego stwórtka, pak jako mailku na serbski-program@mdr.de albo direktnie przez naszą internetną stronę, tam możecie po takim prawo wotmu cele jednorie formularie zapodać, mać a nan wam zawiszcie też przy tym pomhataj. Sobotu przeradzi wam potom dundak, stu je dobył, a stu smie so przez Darik Weselic. A z tym, Janietko, też wasz czas, lubi dzieci, na was czeka Lexi.
6: Czehodla? Gak? Sto? Lexia, proszę so!
7: Mie so tak lubiło! Haj, nać jo mne tam zaso raz pojedziemy.
8: Haj, szkoda jenoś je, co sme dołho po puczu. Prede hać se tam dojedziemy.
6: Dobre ranje, wamaj.
8: Witaj, Leksio.
7: Dobre ranje, haj, witaj.
6: Dziera staj czera byłoj?
8: W kupanskie hali.
7: To wyše renie. Spyszne suadwo, skakadwo a wysokie żomy. A jeden basenk też wonka, mnie so jara lubiwo.
8: Mi też. Ja leżach z mamu najradszo

0: W čopwej zelenej wodźe, wječor wonka pod wěznym nebjom a hudźba ze swěcami pod wodu. Prawa Venus-atmosfera.
1: To klinči za tym, zoš četam čera šice zromadnje mirny dzień doživili.
0: Hoj, běše kus kaž dołolu.
1: Ta selena woda, Josefina, je ona tvoje koži tyła?
0: Haj, moja koža by potem prawje měška a nikak vo sebe čista. Sym so tam samorienje na boachu znošuwała. Čo dla to tak by, ani nyłem.
1: Haj, to selena woda za muže. Zosy so tam samo znošuwała, zwisuje z tym, zobie tam koncentracja sele pomiennie wysoka.
0: Kak to myniš?
1: Znaje taj mortwe morjo?
0: Haj, wiezo!
2: Sym je jole na karcie namakał. Je blisko Jeruzalema.
1: Haj, prawie.
0: A što tam je?
1: Tam je tylko sele we wodzie, zoso ludzo, cyle wod samo na powierzchu znoszuja.
2: Jenoś sele dla?
1: Čim wiace sele we wodzie je, čim jednoriszo so człowiek na je powierzchu znoszuje.
0: Możemy to doma we wani też dożywić?
2: Kelko litro ta w tajkej wani je?
1: 150 litro. Byrnież nie może taj to miestna dla spłaniu przyrunować.
0: A kelko sele dobi moj przydać?
1: Gdyż ma taj litrowy hons, treba taj na 1 litr wody jednu cejcinu. Po takim nikak 300 gramów sele.
0: A to potom 150 razu?
2: To su... 45 kilogramu sele. Ej, co mój to wyspytać, Josefina?
0: Haj, to będzie zajmały eksperyment.

Runje šako sće słyšeli pojezdče do dźensnišeho ranja z Matejom Dźiswałkom a nětko zhladujemy na pojezdče we wobrazach. Nowosće we wobrazach, tak šako reka naš online format, w kotrymž so hišće raz temam zajšwich dňu w formie krótkich videowych pojezdče venujemy. Dunrans mjezdrujim ze sledovacimi temami. Mamy w obraz a widia z Nižozemskie ze zjenženja Fuen w Ljowardynje. Dale poladnjemy wiezo jeszcze raz do koniec, gdzieś jest o Bundzelu, štvorta stacja Beach Volleyballowie Tury Radia Zatkule Vorawa. Nimo toho zladujemy wiezo też na nabożne tydzenie, kiż so tu chwilu serbskich w osadach w Otmeja 500 dzieci, niekak 500 szako z serbskich katolskich wosadach na nabożnym tydzieniu w obdziela. A nic na posledk, poladamy też do Kamienca, gdzież są minione tydzień 30-letne w obstacze doma Sjatie Moniki, po takim ladarnie za starych woswiecili. Strzeli tylko cipni na impresje w naszej app MNR Serbia, a na naszych stronach internecie to wszystko. Namakacze, to są nasze nowości we wobrazach.

0: Ja si myslu, mnozy z was, abo nimale wšitcy susjedźonca rano hižo rucy myli, snano so wotpryskali, si zuby wuchedźili a za wšitko to trebaće wězo wodu a za tuta zesčinje běži, dož honaš wotyriš. To je tak samo zrozumliwe, kaž zo so wotwiedźe, dož je so džeremy jadwa zubiła. Zopak je redźenje, po takim čistčenje wody, šo druha či jednory, to nie je na tom očividne. Beno Šuta je dženca rano tajki vodočistčani a da si pokazać, kak so tole čini. Ale Beno, vo metodach redženja šako so telko ne diskutuje, kaž vo pvačiznje.
1: Haj, a to je tež zamovitem vedome. Voni, po takim čikiš tam dživaja, nimeja scyła žaden vliv na pvačizne za jednotlive domjacnošče. Zasadne je tak, zo su gmene zamovite za vodvodu. Rune tak, kaž napšikvat za pitnu vodu. Wiele gminów Hornej Łużycy nie może to sam zmistrować, a są za to zamierowe zjazdki założyli. Tu tym padzie je to zamierowe zjazd zawodu a odwodu Łużyca. W obstaranie nadawka przełza za tutą zjazd Iwak Kamenc. Ludzie, kiedy po takim słowo redzinie wody starają, są przystajeni pola Iwak. Ukubane fachowe personal, kiedy są wuznaje. Zamierowe zjazd zawodu a odwodu da po takim nadawk zawody Iwak Kamenc. Kalkulacja popłatku so čini z pomocą zamierowa zjazka, a so potom gmieńskich radach łopsankne. Dziwaczery namiestne, kaj dżęca we wudworju, nie maja niczo z tym činić. Sztopak szitko gdziwu susza, a so dobia tež husto noce won, wotem dżęca ryczimy.
0: To sme čipni. Beno Šota je dženca rano popoču v vodočistčani a se pokazač ta, što maja tam zađevo. My so bydlnavosom z njim live zjazame. Krotko doci bydlki nasunem je 6 čođin 34. Cerbski rozvoz s Matejom. A Katku dženca rano live usova. Prajmoj dobranje.

0: Haj, drudy to so takle praszyć, što chodzi so wszystko pokradnyć w skurilnych akcjach, szako zonimy tutaj 6.00 rano, w przeledzie policji, kotruż nam ręczy redaktor skici, a tu ma Martina dom dalszą zdzielenku za nas, naszej kolegoje MDA Durinskiej menucy, na Instagramie o tym informuje, że są w jużnych Smolinach paduszy wulku szkodu naparali, kiż dżedo milionów, Mateo.
1: W Južnej Durinskej tam runie na nowej milinowej trasy tvarja, no a za to używają firmy takie aluminiumowe platy, kiż potom na polach wukładu, co mają nakładne auta a twarskie maszyny prawe pod spód. Jedna taka plata z najmniejsza 300 kg waży. A paduszy są tam netko po nocach wiacere platy pokradnili, su je przyrezali, potom odtransportowali, szkoda, kiż prajne, że do milionu. Paduši tute aluminiumy platy potom jako šrot dale šedavia, to so miestnym teka cała nelegalna vikovanska syč natvariva je. Za jednu tonu aluminia dostaneš miest 1500 a 6000 eurami.

Ja by wam tu nětko tež rady rěne zawizdała, ale nażej mi to tak nieleži. Za to pak mamy tež spěwarjo, kocyž muša dźensa išče rjane stučki zaspěwać. Mě z druhým słyšimy išče tute. To je Linda Helterhoffec z Tebie Widżu. To su kumple, rěka titul Josefa Donata. A sreć hata, kupa so dżęca rano Oliver Thomas. To su potekim nasze titule nětko mes 7 a 8 a nětko możemy se jeszcze raz na rajniszczo podać, koparskie rajniszczo Shakira zromadnie z Burna Boy spiewa.

W februarje smy wotem tu jižo nas čelako rozpraveli, zo wusadža so w Sakski wurjadne prawidła za nojenje w kunčinach, kotrž su z dusykom wobčežene. To bi Sakske ministerstwo za ratarstwo rozsudziło, potem zo bi zjazkowe sudnistwo tajke podobne rjadowanie bajerskie začisnęło. Przyczyna? Wopaczny prawniski zakwat, na kotrż so nojenskie prawidła złożowachu. A dokuż by to Sakske cele podobne rjadowanie, rożo się tu prawniska niewiestość za ratarju, kotrż cóż ministerstwo wobięć. A z tym jedre prawie jednało. W budyżynie je menucy kunc junia Sakske Wyższe Sudnictwo za zariadniskie praszenia UVG rozsudziło, zo aktualne Sakske Nojenskie prawidła woprawdzie nie pwacza. Tyż tu je po takim hinejszy prawniski zakwat trybny. A to na koncu ryka, zo Sakscy ratarjo nadal naroczniejsze przedpisy za nojenie we wobczerżowanych kunczynach wobkeć płacz nie trzeba ja. Kto tym prawidłom, miastrym słysza, za ma so mnóstwo dusykowego nojewa redukować, a cywy nojenie dokładniejsze dokumentować. Z dusykom w obczerżowane kończyny są horny w Łużycy, Jużni Kamieńca, wukodnie Budyszyna, wokół Zoreca, a też wokół Habrachczyc, to je Niemcy i Paspach.

0: Serbski rozhłos popuću live na Strzelaku.
1: Dźensa je nasz reporter Benno Schota zase popuću, abo pyta Serbu, kiž maja zajimawe połanje. Srěč serbskich wjesku, won runje je, a tola scewa nic tak widzomny, dokiž stej we wudworju przy redźenskej naprawie za wopućki. Je to, gdyż jedyż z wudworja do Kruščic na prawym boku niekak 200 metrów od puča zdalene. Jenyż cichu doma od daloka widzisz. Što sa poprawom na z naszej wodwodu stanie, to je praszenie, kiż jesteś staju, a runie to dasz si netko też pokazać, Beno.
2: Ta kupala, ja steju tu przy prytnym domie, gdyż przyjedziesz do tutejo redźenskej przyprawy, albo do tutejo redźenskiego areala, a dzień nam kustu wiecie, koko uszy fizda, tola silniejszy wiecie, kiedy widzę tam zade te bryzy, so silne hibaja, tak jen cele tu nwoin tu to prynęło doma, kotoś je netko za nas ekstra oczyny, nie też tak, że możemy tam nuc ladać. Tu nwoin jen troszku sobą dostanę, to jest tola kus silniejszy, ale ja se muszę to nie, niczo nowo za Jana Mikla, kiszę za skoro 30 lat tu przyjdzie do koła wokoło łopoczku, a wóso też najlepiej uznajecie, to jest netko tu zapoczat kto, gdzie są nasza woda redzi, kiedy szynie z naszych domów.
3: Oj. Da przybieży ze zmieną Woklece, Kruščice, Pančice, Kukova, ze Rajnce. To są nasze wony, gmieńskie wodziele, któreś my uradzimy.
2: No, a to jest praktycznie tu prynny krok. To jest to krok, po których są, kiedy sprawia woda redzi, to są zapoczne, a jak sprawia we domy Nucka. I już musimy nie gledać, że takiego kontenera tam są takie, no, troszkę prawo większe maczyzny, że są odpopane, a to są, kiedy sprawia te zapoczatki. A potem gdzie dalej?
3: Hej, woda so z pomocą wielkich klumpów z tych gmieniów tu do tej czyszczarni transportuje.
2: No, a potem możemy nadać, też tam je dalej na dom, zanosu tej oczyny na dom, tu podlanski dżel, to jest taka hubelka dżirają, gdzieś oni tam to potem dalej redzają, jak oni widzą, a kiedy sprawia to dżo, też najpierw o biologiczne redzenie. No, to jest potem to, że... Są te najważniejsze kroki sobą.
3: Also nasze redźenskie kroki są rozdziela do 3 mechanicznych a 4 biologicznych kroków. Prynia mechanicka, czyszczenska stop jo odmywa się tu przybieży do kanala przez nasze klumpy transportowane tu ubieży, potem są przez jedne rabie, które mają kajko szitkie maczyzny, które są mniejsze, większe, 3 mm, odtysać z naszej wodwody, które tu ubieży.
2: To jest potem to, że są tam kontenery, te romadzi się może przedstawić, albo?
3: Aj, tu te maczyzny są potem niedom do kontenerów składuje. Dalszy krok jest, czyszczenski krok jest odtysać pieska z naszej wodwody.
2: Ja to tam jeszcze mamy, tam widzimy okoruszka.
3: Piesk są ze pomocą grawitacji odtysa ze wodwody. Piesk jest cieszy, kaj woda się odsadzi. A potem są to też, tu ten odsadzony piesk zase zredzio składuje do kontenerów.
2: A tu ktejno rolorajew, to mu komiko, no? Jeszcze nie moli.
3: Hej, tu jest zas ten cichy mechaniczny, redźenski krok, tu jest lochszy, kajż woda, on pfuła horka na wodzie, a potem są tu, które są odsadzi, też do odtysa z klumpami, a potem do kontenerów zredźo składuje. Tu te cywe maczyzny, które my potem tu w kontenerach składujemy, to są pan odwozy, a się z okres budyści na nasze deponie, kajż na przykład domiace odpadki.
2: To są praktycznie te odpadki, kiedy tu na panu. A potem, gdzie dalej, tak musimy prawić, no do tych wielkich basenów ja raz prawię. Kulowate, kiedy się to poprawą znaje, gdy się nigdzie raz moluje, albo widzi, albo z daleka nie ma jedzie przy takich redźenskich naprawach, ją znaje te wielkie kulowate baseny. A to staje poprawą dwa dobre rzeczy. No, wąkony rynk, ja sam się da rozkłaść 4,5 metru głębokie, a nuckone samo 8 metrów głębokie. A to jest tam, gdzie ta biologia potem jedną rolą. I runę przy tym stemy, a widzimy, jak ta woda tu a ja chodzę też dostanę czerstwę poetą nucu, ta są klumpa, a są wierci, potem takie ulke na taki mostczyk koło około jedzie. To jest tu, kiedy sprawia, gdyż biologia potem jedną rolę.
3: My stajemy netko przed naszym biologicznym reaktorem. On jest zamówity za te dalsze redźenskie 4
2: To są cztery kroki, jeszcze kiedyś poszindu, no? Kiedyś tam szeleke wicki są, też są uredzia.
3: W biologickim reaktoru czyści są nasza odwoda z organickimi maczyzną, potem są chemiczne maczyzny, które są tu odezają, potem dobi są dusyk, odezać z odwody, a na końcu jeszcze fosfat. Fosfat, co ma tu Kajkos, to on też jo jeden dobry sredk, który je jako...
2: Sobo beru to jako noidło, no wąka.
3: Noidło, hej. To jo praje. A tutaj noidło, one spotają potem pożdżiszo, gdzie są tutaj maczyzny, które pon są wosze, to są potem huży, a drudy też jako noidło. Ale my mamy tu we udworiu tutą technologię, co my nasze... Bakterie w tym biologickim reaktoru są jedno 4,5% bakteryjnej masy trybne. A tutaj bakterialna masa, która co wiele dobi są sredzio składować, a potem ona są odwozy do hamora, a są tam spali. A tutaj energia, która się z tego dobudzi, jest sekundarna energia za dobywanie also naszej miliny.
2: Potem też tutaj bakterie, dobra, są dokonale obkręcować, jak wiele od nich je, a tutaj są dobra potem też runy, po tutaj 4,5% dżarżyć, a zbytk są dobi otozać, a to tam zade potem, jeli my wszystko nie mieli zasobę kontenera, co składuje, a potem, każ prajne, są spali. To są te kroki, kiedy my tu widzimy, nie tylko w oprodzie, jenoś cele kompaktne hromadze zjate, tak można to prajeczki smykli utromne dżak, a na końcu, tak wiele można rzec, że ta woda, no hej, przez 90%, 5-90% do 8-90% jest ten czyszczenski niveau tej wody, tak czysta ona potem je, a potem ona też zazrucza tu do reki bieży, no?
3: Hej. Wszyscy tu regenski niveau, który my tu dodzierżyć mamy, jest ta kwalita wody, klosztorskie wody polepszyła na to taki krok dały, albo taki stopik, jo, dwaj moniki mamy, gewässergüte.
2: Tak so to menuje Niemcy, hej. W utrono dziakne smykl najpierw nas to, jak sprawia tu krótki zawod, bo što są takie te kroki, što są k tomu susza, kie regeno, to nie jest, że przez kitku bieży, a po naszytku gotowo, ale tam wiele więcej k tomu susza. A što hišće, tako što dođeva nic, jenom iz tute mazane vodu vonka v vulkim basengu, oni tu činčmaja, a je to paladame potom v nekotrih menšinach na to.
1: V vudvorju da se potekim Beno Šota pokazač, kak so vodvoda naših domjacnostčů rjeđi, a što tam šo z vode potom čanu, to so poprom tež drude dživaš, ale dživo može tež cele hineš bič, votem pojeda nam Beno za nekak 20 menšinov.
0: Serbski rozvoz popuču live na Sčelaku.
1: A do špoladnjeme načasnik vidíme, zo je 7 hodin 9.23 sekundu jenoš išče, hač do napu 8 a tu iš nitko. Mati Gisva Kanare, Jess, spoju s čemi.
0: Serbski rozvoz. Pojezdče. Studio Matej Gieswauk.
4: Dobre ranie. Rěčnice staršiskich radu na serbskim gymnaziju ve Budyšine sú so čera ze zastupérami krajného zariada za šulu a kubvanie na rozmu zetkali. Kajže zdjeli rěčnik staršiskich radu Tomáš Wenzel chce co navoda kubvanišča vo vutvorenie miestna za šulskú asistencu pracovač, zo bychu so vúčorio bole podpirovali. Niedostatk serbsce rěčacich vúčorio pak nehoči so vúrunač dokyž v obstej tým nastupaniu generelne nedostatk a serbs vúčorio napríklad ze šelakých příčin na druhých šulách dživaja, na čojš lazub žádem vliv nima. Posadk rozmluv bie zo na serbskim gymnáziu pobrachovacich mačono rečných serbskich vúčorov dla od nového šulska leta viac po koncepte 2+ nevú vúčuja. Naležonosť či Povovansko-šulska centruma ve Vojerecach tvária nové ladanský labor, kýž dživa tež z kumštní inteligencu. Dostili budeský krajný radný zariad na naprašovanie. Za 3,5 milionu euro nastáva moderný dom za vúkuvanie ladariu. Všetké modelové bydlenia sú se senzorami vôduja zomolí strôtu pacientu kontrolovač a automatisce medikamente dodavač. Nimo toho zmia tam nové jistné stove z kumštní inteligencu, kýž maja ladanskému personálu Čevo Volažič. Konc přichodne leta chceža moderne ladanský labor Votevrič, kiž kraj Sakska a Budyský okres financujete. Pensije za zwierjata w budyskim okresu są ze spoczatkom prozniną niemale dospołnie wuczyżene. Jakub Wocho z nadrobnostrzymi.
5: Boranecach są przez cywy prozninski czas wukniowani. Niekotrym dobiachu samo wotprajć tak tamniejsza zwierzeczna pensja. Maja tam wosą miestną za psy, a dziesacz za koczki. Tyż pensja za zwierzata panczycach kukowe je niemale dospołnie wuczyżena. Tam staraja so wosy bewoptaczki, kajż kakaduwy, a dalsze papagaje, nimo to tyż w okoczki. Maja też sami cytydżyny lieczną przestawku pensji. Moczynkiec skocza pensja w rachluje pola kuluwa ma swoje 12 miestną hadżo w srecz augusta wukniowane, ale zdziela też, zo je lica mienie napraszuła nie udokież ludzo, bole na pieniędzy ladaja.
4: Kwietany Czanski z 5 jezo, jinak hacz przedwiedzane w leczu jeszcze nie odpuszcza. Kajż krajne zarad za ryczne zawiery zdzieli, planuje to nietko najzajszo za nazymu. Dotal pobrachuje jeszcze trybna dowolność. Kwietany Czanski z 5 jezo od lończo w obszianie zaniruje. Wszelakie dzieła paksujene się ze zniżonym stawom wody możne. Z ponowieniem chce zarad też kwalitu wody polipszyć, a silnemu rozmnożeniu młodych algo zadziewać. Zanirowanie ma hacz do 2020 24. W budyskim okresu je lica telko červených milanu kajž hišče ženje. Kajž spichovanske toastvo, dačo škitnje stácie v nesvačidle zdjeli, sú lica 8 a 70 nezdžacich poru tutich rúbežných ptaku zvistili. Dživča 90 moža tam sú čmoného toastva v juniu rinku přičinili. Přitom sú tež dojšta plastových odpadku z nezdu odstronili vosibie zbytky ratarske abo vúdžarske šnure sú strašne za ptaki. A to vane bichu, naše povestček iš namakače na našej internetovej strony rune takéž v našej dámodnej app MDR Serbia.
0: Vedro.
4: Žive slebro pokaza hišče 14 stopňov v budešine, duje cuni vecik a vuladame sunca ob modre nebio. Dženca čaja nekotre dekum ročele na nebio mimo sucho vostač, buče pak miniate raz sunco, raz kusk bule pomročene. A žive slebro te docpie dženca maximálne 20 stopňov.
1: Na pučach a na drohach je našem koncu šitko, ok, přijemuj vám tuž dobrú jezbu. Jeli za vám nešto napadne, stano sa niečo pviskač, natvári, kýba za so vopkat kopi, zazvonče nás, budeš in 17.400 je naše číslo.
0: Serbský rozvoz.

7 hodźin, 42 je, tu mam za was pokiwy do dźensnišeho dnja. Dźensa wočakuje rožinče njedźe 1600 dźěći. Do Sputniku je zewšich končinu Drježdansko-Mišljansko biskopstva do Rožanta, kemše s biskopom Heinrichom Timmer Eversom su do podnja cištvoč najednače. Na volejbolowy trening po spytaniu przeprostu dżęca żony Wiktorie Wortlicy. Cieżę minucy do nowej sezony startować też z nowymi rajarkami. Trening na probu zapocznie się dżęca wieczor 60 we Wortliczanskiej Sportuni. Kmieńska Rada Panczycy Kuku zmieje swoje przychodne posiedzenie jutce, a to wieczor 7 we wiatce zamieruje rumność w Kaszecach. Kočebusu wotmije so pjatk zaso tak mjenowany Trachtenflohmarkt, po takim wiki za trebane narodne drasty. Po podniu miesciach a pečich w Kočebuskim Serbskim muzeju możecie se narodne drasty, drastowe dżile, a też moderne interpretacje, tak rec second hand kupić. Gieczbu, nie zabudźcie se tu na krute fęki, z kartu płacić tam możne nie. Za dźensniše wieczorne zarjadowanje kultura a kulinarika w klóštrje Panšicach Kukowje nimaja žane kartki wjac, o tym informuje křesćansko-socialny kubanski skutk, tuž tež tam wieczornu kasu nie zmeja, nie jeszcze tam po takim, tuž kartku již nimače.

0: pěć mjeńšinow. Do osmiche.
1: Nábožne słowo.
0: Mađenca Maria Klausenowa z Pančic-Skukowa.
2: Dziakuju so. Słuczko rady słyszymy. Je nam tak ważne, zo samo dzieci w obstajnie napominamy, so dziakować. Dziakowny człowiek jest bożony. Dziak je nudzkowne nastajenie. Je na drugo wusmierene. Tež, gdyż nie môžu drudy nikoho direktne narečeć. W opytach w osadny wieczor o dziakownosti. Kóżdy w obdzielnik smiedzi się przykład mianować, za co so dziakuje. Starszy mąż dziakowa się so za swoje pomierne dere radzene żywienie. Praje to skromnie. Bych z jego słowu przełszo nuta. Nazonich tuż to dalszych przykładów dziakownosti. Dziwach so samo, za co szitko môžu so dziakować. Za swoje dzieci. Za praszenia, na kotryż nie może nedom odmówić. Za modrą barbu. Za. Nałodnica wieczora przednoszyła się, jak nuznie trybnie je so dziakować. Dziak je w obora duszy. Zaracza mocam, kiż cedza duszy szkodzić przystup. Referentka namietowa się swój dziak siednie napisać. Tak mianowany dziennik dziakownosti wjeść. Nie trzeba nedom dziennik być. Ale siedne z najmniejsza jeden przykład namakać, nie miło ciężko być. Ja so dzieńca w osobie dziakuju, za mam nabożne słowo gotowe. A wy, za co so wy dziakujecie?
0: Nabożne słowo knema dzieńca Maria Klausenowa na doku a zamowitości farskie wikarie Pančice-Skukowa.

0: krótkodobne nadźiwjeće, 8 hodźin 14.
1: Serbski rozhłos popuću live na Strzelaku.
0: Lecze 20 a 23 je zamieru zwiazk za wotwodu przy klosztorskie wody.

0: Lube dźěći, nědo mamy za was leksija, do toho pak jeszcze dundakowe hodančko. Koho abo što da dźěći tule opisuja?
1: Ta kulwata.
2: Ta jo čawene hat zelena.
3: Tam se bučki nucka. Niko trase cele watke. A niko ke su cele škrupało.
4: To suša ke kjopsa.
3: W leću te najlepe svoja.
5: Skodjarka.
0: Jeli znajecie odmowu na Dundako Hodančko, potem pisajcie nam najlepiej przez naszą internetną stronę, tam namakacie formular k wupielnenu. Nan albo mać wam zawiescie przy tym rady pomahaja. Dundak ma też tunraz za soriane myto za was. Stu se je dobylże, to przeradzi Dundak sobotu.

0: čeho dla? Kak? Što? Lexia, prašej so!
1: Mi je so tak lubiło. Haj, nač jo mne tam zaso raz pojedźemy.
2: Haj, škoda jenož je, so sme dołho po puču. Prede hač se tam dojedźemy.
0: Dobre ranje, vamaj.
2: Witaj, Lexio.
1: Dobre ranje, haj, witaj.
0: Džeda staj čera byłoj?
2: V kupanskej hali.
1: To vyše rejnje. Spěšne suadvo, skakadvo a vysoké žomy. A jeden basenk tež vonka. Mě so jara lubivo.
2: Mi tež. Ja ležach s mamu najradšo v čupvi selenej vodže. Večo vonka pod vyznym nebjom a hudba ze svěcami pod vodu. Prawa venes atmosféra.
0: To klinči za tym, zošče tam čera šice zromadnje mirne dzień doživili.
2: Hoj, byše kus kaž dołolu.
0: Ta selena voda, Josefina, je ona tvoje koži tyła?
2: Haj, moja koža by potem prawie mieśka a nikak vo sebe čista. Sym so tam samorienje na poachu znošuała. Či odla to tak by? Ani nőm.
0: Haj, to selena voda za muže. Zo si so tam samo znošuała, zvisuje s tym, zo by tam koncentrácia sele pomiernie vysoka.
2: Kak to myniš?
0: Znaje taj mortve morio?
2: Haj, vizo.
1: Sym je jole na karče namakał. Je blisko Jeruzalema.
0: Haj, prawie.
2: A što tam je?
0: Tam je telko sele we wodzie, zo so ludzo cele wod samo na powierzchu znošuja.
1: Jenoś sele dla?
0: Čim viace sele we wodzie je, čim jednoríšo so čłowiek na jeje powierzchu znošuje.
2: Może moj to doma we vani tež dožiwić?
1: Kelko litrov ta v tajkej vani je?
0: 150 litrov. Byrnješ nemože taj to miestna dla spúaniu přirunovač.
2: A kelko sele dobi moj přidač?
0: Dež ma taj litrove honc, treba taj na 1 liter vody jednu cečinu. Potekim nikak 300 gramov sele.
2: A to potom 150 razov?
1: To sú 540 kilogramov sele. Ej, chce môj to vúspytať, Josefina?
2: Haj, to bude zajímavý experiment.

0: Madźenca Maria Klausenowa z Pančic Kukowa.
1: Dziękuję so. Słuchko rady słyszymy. Je nam tak ważne, zo samo dzieci w obstajnie napominamy, so dziękować. Dziękuję człowiek jest bożony. Dziak je nudzkone nastajenie. Je na druhą usmierene. Tež, gdyż nie może drudy nikogo direktne nareczyć. W opytach osadny wieczor o dziękuności. Kóźdy w obdzielnik smiecie się przykład mianować, za co so dziękuję. Starszy mąż dziękuje się so za swoje pomierne dierze radzine żywienie. Praje to skromnie. Bych z jego słowu przełszo nuta. Nazonich tuż to dalszych przykładów dziękuności. Dziwach so samo, za co szitko mużu so dziękować. Za swoje dzieci. Za praszenia, na kotryż nie może nydom odmówić. Za modrą barbu. Za. Nałodnica wieczora przednoszyła się, jak nuznie trybnie je so dziękować. Dziak je w obora duszy. Zaracza mocam, kiż cedza duszy szkodzić przystup. Referentka namietowa się swój dziak siednie napisać. Tak mianowany dziennik dziaku nos czy wiesz. Nie trzeba nydom dziennik być. Ale siednie z najmniejsza jeden przykład namakać, nie miło ciężko być. Ja sodzieńca w osobie dziakuję, że mam nabożne słowo gotowe. A wy, za co sobie dziakujecie?
0: Nabożne słowo kni miesze dziękuję na doku a zamowitość przy farskie wikarie Pančice Kukow Maria Klausenowa.

Nen to maju teke ukniki Dolnosarskiego gymnazja z kęcne ferie. Žinca su dostali tak, ako we drugich šulach swoje opisma. Sterżašća ukniku na gymnaziju spiwaju we šulskim korje, a ten jo akle sledny tyżin nagrał cały red nowych štucku. Za skoro šuknuch jo to było predny raz, aż su stojeli przed mikrofonami za RBB, a to we muzikowym komornym zalu startnego dziwadła we Chrzebuzu. Zawieście su byli napnite, znaczy nic tak napnite, ako žince przed feriami. Jo, a kak jo to klinca albo jak to klince, słyszysz o nowe nagrawanie, nie to? Krótki ludowy spił, ja corne zacu.

0: Dešnje su se kønc tyženja zmakali familie, čo jenka su se dali ulicowaše na Słowjańskem bajkowym festiwalu. We žiwadłowych kusach su bajkowe figury wecušeli a z knigwo. Julia Grišina jo była pedla.
1: Zuk magiskiego zvena przypowiedzi jo zachopień k nowego czujenia. Pod gołym niebiom na zewanej wódce ulicu jo utefiszojc jadnu bajku po drugiej. Dzisiaj a to rozczony napnięty przysłuchaju.
2: Ja, kent jedin sztormwind wicha? Er es gefürchtet im Spreewald und in der ganzen Lausitz. Und von dem Spreewald möchte ich, also von dem Sturmwind wicha, möchte ich euch eine Geschichte erzählen, wie es einem Bauern beinahe schlimm ergangen wäre.
1: Z wetbeglädom nieju pojedarka bajkow znate serski powieści upytała. Miesto togo zbliżuje wene publiku moju mieniej znate serski ludowe bajki.
2: Ich bin in der Europäischen Märchengesellschaft. Wir beschäftigen uns mit den Volksmärchen, mit den ursprünglichen und sind sehr daran interessiert, dass diese Volksmärchen auch weiterleben, dass die nicht ganz verloren gehen. Und ja, deswegen erzähle ich unbekannte Märchen, die Kinder so noch nicht kennen. Und sie haben ja auch Besonderheiten.
1: M'jazy przysłuchariemi sutyki obszawdnie znaje rieserskiego powieściowego świata.
3: Jest Groni Dawid, ja są 12 lat stary, ja uknął w Dolnoserbskiej gimnazjum.
1: Dawid znaje wiele pestowów ze serskich bajków, a ma swoje faworyty.
3: Krabat, Wytny Mórz, Plon, Butniki, Mittagsfrau, Dysorbische Teufel. Also mir gefällt halt die Geschichte vom Lutzk am meisten, einfach weil die auch sehr doll hier, zum Beispiel Burg oder so, auch entstanden ist, dass die Lutzki zum Beispiel unter dem Bismarckturm gelebt hatten oder so.
1: Rowno to czujenie małych ludków z tej Oliver Kube a Silvia Ludewik wedziła dwa machandel z podstupima letosa przygotowowej.
4: Das ist ein Theaterstück, ein bisschen aus der Welt der Ludki, das war unser Anliegen. Und dann haben wir uns eine Geschichte ausgedacht, die auch ein bisschen in die Neuzeit hineinreicht, um wieder die Verbindung zu bekommen zwischen den alten Sagen und der Neuzeit und eine Brücke zu schlagen zwischen diesen beiden Welten.
1: Młody przyglądar je sleduje czujeniu na jawiściu z wielkim zajmom, a ortuje przy tej zasy aktywne do czujenia zaprzymnione. M'jazy przedstajeniemi su megali ordważdzisie same bajkowe figury. Upytasz kostiumy, a ordważ za moment żel czojenka, ale takie dorozczone su szake za siebie namakali groni wiednica Dyszańskiego domowniskiego muzeja Katrin Szwelina.
5: Nie przyjdu ja na familię, ale jak widzisz, że wie takie dorozczonych, kęś einfach toż tu atmosferu przyjuzeju, a ho ten imbis używaju, nieco piju, albo nieco jeża, a ten flair takie sobą przyjuzeju.
1: Оглядоварка Соня Рехорьова з Горної Вужиці слуха байки аж до жінцешнего з великим яселем. Весебне те, кенж знаю юже зі своєго жіщетства.
5: Jestem wiele ze spajkami a powieściami w otrostwa. Mój nanie wiele serbskie powieści powiedział, albo też fabule w liszce a welku, albo w pintlaszku, albo to by się tak raz moja najlubsza bajka od maczore, ten pintlaszk, albo musimy też te złote kubleszko, albo jakie jego napuczowanie szło, albo wszystkie takie bajki. Also tak raz bajki ze sklinkotate lipki są byli nas poprom, byli doma.
1: Nięto dawa to szty czujeńka, a w nich schowano mudrość swoim zisiam dalej.
5: To na każdy pat, also za dzieci o jara ważne bajki stajne słyszeć. Dokuś są one może przez nie wiele wiecku identyfikować, wiele wiecku wusledzić. Przez bajki jen wiele nawuknę, przez bajki możesz w swoich sonach, a swojej fantazji bydlić.
1: Tylko Torsten Mak rady bajki słucha. Za niego suweniwe wiele wiec

0: realnosći zgubili. Pse to pesowstwa a gednoty, kterż w nich sztyce, su mimo casa.
1: Jo, bajkuj so, jano, takie dwojko żywa, ako se dalej ulicuju. Za sarbo su weni wiecy, ako jano žišece čojenka, weni uchowaju riec, dopomniesza a kulturne darbstwo. A takie dwojko, ako žiši rozgledniwie, słuchaju na stare ulicu wanka, westanio toż ta tradicja dalej żywa.

0: Modosne naszych serskich sachy jasele se na ferie, ale wiele lichego cosa nie zmiju. Stojego już o przyduce letny wierasz przed żuriami, kokote za se budu, a tam cynie se miastem teke mysli wiedra dla Grigor Klim wie wiece.
1: Žovete Kenja, jo možno až bužo zase gerúco s temperaturami okolo 40 gradu, vejsne možiny sú ako zaredovarie pon zagronite se v to staráš až Kenja nelidujú předvujkové gerúcoše. To kroní možinský koordinátor domovine Dominik Hrödel. V núze kokota nízko povesujú, aby svežin netrav předvujko, kaže budú úsoké temperatúry jo veto možno retovaš, to kroní Kerstin Lies vet Vilanoc Kenjenca ve Bevej Gerje, Majo Könja gospu wechłodku stojaš a majo przestałki, to teke utraju. Jano Cevecas wesłyńcu stojaš, jo zakajn krytiski, neglidajúce na to, až sú Könjence ved nabranko, přes kokote kradu vedvisne, na końcu ma prioritu strúvosť zvierieta. Slidkojú mu se ve situácii rozsúžiš lic, jo při veľkej görcoše rejtovanie možne, abo nic, to kroní Kerstin Lies.
0: Jo, gledamy raz, jak to ugleda ze zwiedrom, pisz od 20. julia, budżo tej prednej kokota barbuce a turyju. Jo, a po muzyce z miom pen, netyści dalszne czojnie okowo kokoto za was.

0: při telefonie mam nento redaktorku našego serbskiego tyženika Nowy Czasnik, a to jo Jill Francis Ketlecoc. Dobry dzień, Jill.
1: Dobry dzień.
0: Jo dzieńco dostanu u kniki swoje opisma, ten sledny szwiski dzień jo dzieńca bramborskiej zawieście bużo to takie tema w nowym udaszu Czasnika, albo?
1: No, my pokażemy ho a tam na to, które możliwości mają dzieci w prosnińskim czasu se zabierać. Na przykład pokażemy na projekt Zobysze Myty Neu Gedacht Jung Gespielt. To jest taka dziwatowa ziewanicka, jako se wytmy jo w Nowej Sy przy Jazoru. Abo takie mają dzieci możliwości, se obżelić na basleńskim ubeżowaniu, kęcz ugotujo Domuniski muzej Deszno. Tam są wani przesony, baslisze, ozo peł kreatywne, ważne, pobytować jeden srejowy karton ku tym jak rabat.
0: Po takim zgoniu dzisiaj, a modestne, co mogu cynić we feriach, które tym masz o jeszcze w nowym udaszu?
1: Jich o wielgin wiele, dokulasz mamy 12 bokowe udasze ten raz. To jo obszaru dosyć, azo dybkonie ku statoju ferią, możesz o wiece cytasz w nowym czasniku 12 bokow, a te przede wszystkim takie obszimieju reagawu nasz przydank za morzinu, a tam jo tema najrytniejszy majski bom, albo świetkowny bom w Dolnej Wóżycy. To ubieżowanie ugotuje tej domowina a Nowy Czasnik, a tam zgodnie już o kto są te doby szalie, kto jo zauszym se obżelił, a masz jeszcze raz redne fota majskich bomów albo świetkownego boma. A jeszcze żyje reagowy se posiegują na sportowe temy, na wolejbalowe turnier w domowiny, a takie na kopańcowe turnier domowiny. Also to są już od historii, si myslim, no ja wiele boku reagowy z bomami a ze sportom.
0: Jo, feriowe temy to są, ale ważne temy zawieszczą rolu grają, jak to ugleda ze cerkwinem bokom.
1: Ten jo takie pödla dybkonie na zachopienku nowego miasyca. Wyszczo przosany pościwasz za orgole w Slepienskiej cerkwi. To ja jedna tema.
0: 12 boko to groni, aż masz jeszcze wiele wiedzy temu, co że tam na kuszczupad jeszcze uzwignusz.
1: Aż jo miał sonet miatel przy elektroniskiej muzyce swoją premieru przy programie Moja wiedzio jako juwapiom wydla uzycjady. Jo, sletny tydzień, also pietk, sobotu, a nieżelu jo se ten program pokazał, to jo jasne, aż to mamy w Nowym Czasniku. My pokażemy takie na łóżysku filmową przeglidku, takie wielgin, redna wiec, sletnu srojodu, jo to było, ale na tych 12 boków nie jo za to dosyć miestna było, to groni nento przyjrzał jano mały tekst, a przyjdący tydzień jan cewy bok, aż możesz o takie wiele fotów, kto mu widzisz. Jo, also to jo jedna budność z tymi bokami, ale ja muszę to takie szafnusz pisać, to przyjrze się k tomu, ja som hoła tam, szuzi była, takie na bajkowym festiwalu w Deśnie, tam jo takie mały przynosk. Jo, ach so, ja jako som reagawu, wspomniewane som jeszcze nieco zabyła, wiegin zajemny przynosk, jo takie wird naszeje leszojskie pomocnice Lucy Leuchnoitz, ona jo interviewowała jednego abiturienta, respektivně nento absolventa Dolnoserského gymnáziuma Kacpa Fidek, bňa sležil dvě léše v Serbách v Felské Vůžice a v tom něco ulicujo. To nejo direktně žil reagavu, ale také možinská téma, ako jo zajmna.
0: Jo, šokné téma jsou zajmna, zase v novém údašu našeho sárského tyženika Nové Cásnik. Žikuju se při telefoně jo byla redaktorka Jill Francis Ketlecoc. Na pen žicem ještě redne žen a redne tyžen.
1: Jo, žikujem se my žicem také našim citarkam a citarjam redne lešojský prozninský cás. Jo, jo, lic máš o prozniny, máš o dovol. Pożywajsz o ten czas, używajsz o ten czas, cytajsz o taki nowy czasnik, a jeszcze uczopna gratulacja tym, jaka są dobyli w naszym ubieżowaniu w najrytniejszy świetkowny bom albo majski bom.

Šula jo mimo šest tyženjow mimo ucpytoja wjelika wěc za ukniku. Ale šulika nie tyknu jano gwoły do knigu, ale niekotary tyke spiwaju w korie na przykład. Kor Dolnosarskiego Gymnazjuma jęcmy žince już słyszeli we sarskim programie, a w toż tom już o starszym nagrawaniu słyszymy, jak se na ferie jasele. Uspasz se, a kupasz se, a nie myslisz na uknienie, a szulskie mucanie, to jo spił naszego reda muzyka tyżynia. Pytmo tom, juhu, ferie. Przeżywaj się o ten liche czas.

0: Kožecynja.
1: Kšinzešnemu jeden a živiša se temu narodnemu dnju, co ma gratulirowaš, Walta Rizo z Ochoze, jo naš glucny narodni nar, strovedej vestaš a se živenja jaseliš. Luba familia jomu učobnje gratulirujo a přijašele domovinske kupki. Jo a ove mišče bydli je druga narodni narka, to jo Manuela Drinkmanova, či a šešća se temu narodnemu dnju žyci jej šotonišli pře spivarki a spivarki kora Łużyca a dzwonki serskiego szwyskiego towarzystwa. Jo, a dokoloż jo narodnicki swieżyn ako dowol, co my są muzykaliski, nynto uperasz do dalokiego świata z autom.